Taka tiku tadin kena tom tajan tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata